miejsca, że dalsza papot je domą. Ja słyszę te glicze, ta wieter i ptycze, ty pan słyszysz glasą.